Wadjang Sego, Winchka, więc to my agendiszu, nie odiskusy do, nie odiskusy badan, nie odiskusy do, gaby nas serwisem, niż do godoszki się da stiu stasun. Jak ma niż Cheryl Wapachi, gdzie się bety, gdzie się wadzie Chibiel, jak gdzie się betoje Christina Matus, jak nie gdzie się bety, do badu stagi chyba, czy do badu stagi chyba dan, ujugę, hodance, chyba gdzie się bety, donde, usłon pi fishing derby, gdy gnit, yoga, jak gdzie się dajt nie ujo, na wiem, kiedy gdzie się wici god, so nie gdzie się przyjadzie do, chyba nie ujo, grand price. Yoga, do badu mączy się do badu stanu, gdzie się dan dzie di tak, yoga, na nakłód na gumączy się bety, no, jak ma gdzie się wunczka, gdzie się